0: pas prêt. Le retrouver.
1: Radio DC. Radio, którego można słuchać z dowolnego miejsca.